0: دائما من كل شر.
1: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwie Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy. Rozpoczynamy dziś refleksję nad konstytucją liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. Podejmując reformę obrzędów, ojcowie Soboru Watykańskiego II pragnęli przede wszystkim pogłębić teologiczną refleksję nad liturgią. Skoncentrowali się zwłaszcza na misterium paschalnym Chrystusa, Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu i uwielbieniu, które mocą Ducha Świętego uobecnia się w liturgii, szczególnie w sakramentach. Sobór określa liturgię jako szczyt, do którego zmierza działalność Kościoła i źródło, z którego wypływa cała jego moc. Święty Jan Paweł uczył, że każda celebracja przez słowa, obrzędy, symbole i gesty staje się prawdziwą epifanią Kościoła trwającego na modlitwie. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i Polacchi.
3: I extend my warm greetings to the Polish people. 40 years ago, St. John Paul II issued the encyclical Dominum et Vivificantem, in which he reminded us that the Holy Spirit is the light of consciences and enables us to call good and evil by their proper names. As we await Pentecost, let us ask the Holy Spirit to awaken the human consciences with his gifts, to turn them away from injustice, violence, and war, and to renew the face of the earth. I bless you all.
1: Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Przed 40 laty święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dominum et Vivificantem, w której przypomniał, że Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazwać po imieniu dobro i zło. Oczekując pięćdziesiątnicy, prośmy Ducha Bożego, aby swoimi darami obudził ludzkie sumienia, odwrócił je od nieprawości, przemocy i wojny oraz odnowił oblicze ziemi. Wszystkich was błogosławię.
4: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio
3: I extend a warm welcome to the Italian speakers, pilgrims. In particular, I greet the faithful from the Regina Pacis Parish in Hungary, which is celebrating the centenary of its founding. I urge them to look to Mary, allowing themselves to be drawn by her example and her holiness. I also greet the group from the Basilica of Saint Rita of Cascia, and I'll be pleased to bless the torch of forgiveness and peace, a symbol of the twinning, with the city of Chicago. I warmly welcome the participants of the event organized by the Movement for Ethics in Sport, and I thank the young athletes who have prepared a presentation inspired by their sporting activities. Dear friends, you have a noble mission to preserve the spirit of sport. Remember that the true goal is not material victory, but respect for one's opponent, fair play, and the inclusion of all. Finally, I address the young people, the sick, the newlyweds, wishing each of you to always serve God with joy and love. Love your neighbors with the evangelical spirit. And to you all, my blessing. And now we will all sing together the Our Father in Latin.

0: وتدعو كل البشرية إلى الوحدة والشركة مع الله في المسيح. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: I greet the Arab speaking faithful. We are called to be like the Virgin Mary, who throughout her earthly life was a humble servant of the Lord. May God bless you all and protect you always from every evil.
0: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. نحن مدعوون إلى أن نكون على مثال مريم العذراء التي كانت طوال حياتها الأرضية أمة الرب المتواضعة. بارككم الله جميعا وحماكم دائما من كل شر.
2: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwie Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy. Rozpoczynamy dziś refleksję nad konstytucją liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. Podejmując reformę obrzędów, ojcowie Soboru Watykańskiego II pragnęli przede wszystkim pogłębić teologiczną refleksję nad liturgią. Skoncentrowali się zwłaszcza na misterium paschalnym Chrystusa, Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu i uwielbieniu, które mocą Ducha Świętego uobecnia się w liturgii, szczególnie w sakramentach. Sobór określa liturgię jako szczyt, do którego zmierza działalność Kościoła i źródło, z którego wypływa cała jego moc. Święty Jan Paweł uczył, że każda celebracja przez słowa, obrzędy, symbole i gesty staje się prawdziwą epifanią Kościoła trwającego na modlitwie. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
3: Saluto cordialmente i Polacchi.
1: I extend my warm greetings to the Polish people. 40 years ago, St. John Paul II issued the encyclical Dominum et Vivicantum, in which he reminded us that the Holy Spirit is the light of consciences and enables us to call good and evil by their proper names. As we await Pentecost, let us ask the Holy Spirit to awaken the human consciences with his gifts, to turn them away from injustice, violence, and war, and to renew the face of the earth. I bless you all.
2: Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Przed 40 laty święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dominum et Vivificantem, w której przypomniał, że Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazwać po imieniu dobro i zło. Oczekując pięćdziesiątnicy, prośmy Ducha Bożego, aby swoimi darami obudził ludzkie sumienia, odwrócił je od nieprawości, przemocy i wojny oraz odnowił oblicze ziemi. Wszystkich was błogosławię.
4: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: I extend a warm welcome to the Italian speakers, pilgrims. In particular, I greet the faithful from the Regina Pacis Parish in Angri, which is celebrating the centenary of its founding. I urge them to look to Mary, allowing themselves to be drawn by her example and her holiness. I also greet the group from the Basilica of St. Rita of Cascia, and I'll be pleased to bless the torch of forgiveness and peace, a symbol of the twinning, with the city of Chicago. I warmly welcome the participants of the event organized by the Movement for Ethics in Sport, and I thank the young athletes who have prepared a presentation inspired by their sporting activities. Dear friends, you have a noble mission to preserve the spirit of sport. Remember that the true goal is not material victory, but respect for one's opponent, fair play, and the inclusion of all. Finally, I address the young people, the sick, the newlyweds, wishing each of you to always serve God with joy and love. Love your neighbors with the evangelical spirit. And to you all, my blessing. And now we will all sing together the Our Father in Latin.